0: I ostatni utwór w dzisiejszej audycji z równie śpiewnym refrenem i tak samo wspaniałym tekstem w tymże refrenie zapowie moja ulubiona Górecka.
1: Ale zanim zapowiem, to jeszcze tylko uprzedzę, że jakoś tak ten refren zadziałał na nas uwalniająco, muszę powiedzieć. I jest to główny powód, dla którego chcieliśmy Państwu ten utwór zaprezentować, bo jest to wielce prawdopodobne, że na Państwa też zadziała uwalniająco i że wydarzą się takie chwile w Państwa życiu, że ten refren może się bardzo przydać.
0: Powiem szczerze, że być może wyda się on Państwu, w sensie ten refren na samym początku, kompletnie ordynarny, ale przyniósł nam, a przynajmniej mi, ukojenie i była to na pewno piosenka ostatniego tygodnia.
1: Utwór, który chcemy zaprezentować, to najnowszy singiel Marii Peszek i może nie będziemy już mówić tego tytułu, sami Państwo usłyszycie w refrenie i tym bardzo, bardzo, bardzo optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem w ostatnim wakacyjnym barszczu.
0: Mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem za tydzień. Tymczasem piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali dziś zupełnie niespodziewanie
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

podwójnych interpretacjach, czyli w interpretacji takiej najbardziej znanej, czy też oryginalnej, i potem w interpretacji późniejszej wedle wyboru pana Andrzeja. Od czasu do czasu sam stosowałem taką metodę, żeby przybliżyć odbiorcom i odbiorczyniom oryginał czegoś, co już bardzo dobrze znamy, ale w tym przypadku powtórzenie aż 6 utworów, no tak jak już powiedziałem, wydało mi się troszkę ryzykowne. Ale kiedy potem przesłuchałem wszystko to, co dobrałem wedle wyboru pana Andrzeja, okazało się, że słucha się tego całkiem znośnie. Mam nadzieję, że i słuchaczki, i słuchacze będą podobnego zdania. No więc zabieram się do prezentacji zestawu naszego słuchacza, pana Andrzeja Marchewicza. Po pierwsze utwór White Room, oczywiście w tym autorskim wykonaniu, czyli grupy Cream. Jack Bruce jest autorem muzyki, Pete Brown autorem słów. To nagranie pojawiło się na wydanym w 1968 roku albumie Creamów zatytułowanym Wheels of Fire. No a potem Clapton wielokrotnie wracał do tego utworu w swoich koncertach. Byli też i inni artyści, którzy zabierali się za obróbkę White Room, no a całkiem współcześnie, bo już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku, nagrali ten utwór członkowie zespołu Deep Purple. Jak wypadnie ta konfrontacja oryginału z nową wersją po ponad pół wieczu? Posłuchajmy.

Słuchamy w tej audycji propozycji słuchacza Wierszego Odcienia Bluesa, pana Andrzeja Marchewicza, który zaproponował, żeby wersje słynne różnych standardów bluesowych czy rockowych uzupełnić ich wersjami późniejszymi, czyli bardziej współczesnymi. Kolejna propozycja to Hey Joe. To jest niewątpliwie epoka muzyki XX wieku i oczywiście ta wersja Hey Joe Jimiego Hendrixa tutaj nasuwa się jako coś oczywistego, choć i wcześniej Hey Joe było wykonywane chociażby przez samego autora, kompozytora tego utworu, czyli Billego Robertsa. No ale wybór Hey Joe w wykonaniu Hendrixa wydaje się być oczywistością. Ta druga wersja, późniejsza, też jest z XXI wieku. W 2015 roku Otis Taylor pomieścił Hey Joe w swojej wersji na albumie zatytułowanym Hey Joe Opus Red Meat. Atrakcją tego nagrania niewątpliwie jest współudział w nim Warrena Haynesa. Zresztą to jest dla mnie bardzo taka sentymentalna podróż w niedaleką przeszłość, bo obaj ci artyści wystąpili w 2016 roku na Suwałki Blues Festival, no i tam całkiem niespodziewanie dla Otisa Taylora Warren Haynes nagle pojawił się w trakcie jego koncertu z gitarą, no i włączył się w wykonanie koncertowe Hey Joe. Otis Taylor był ogromnie tym wzruszony. A więc Hey Joe Jimiego Hendrixa i Hey Joe Otisa Taylora.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza, naszego słuchacza, jest propozycją zaczerpniętą z repertuaru naszego ojca bluesa, czyli Tadeusza Nalepy. No, nie dziwię się, że modlitwa, bo to jest niewątpliwie jeden z najistotniejszych numerów, nie tylko wymyślonych przez Tadeusza Nalepę, ale być może i w kontekście całej muzyki popularnej XX wieku w Polsce modlitwa też jest czymś bardzo, bardzo istotnym. I to jest taka oczywista oczywistość. Ale to drugie nagranie już wywołało u pana Andrzeja pewne wątpliwości, bo napisał: tu mam problem. Kiedyś ten utwór słyszałem w pana audycji wykonany w języku angielskim. Bardzo to wykonanie mi się podobało, ale wykonawcy nie znam. Muszę panu, panie Andrzeju i państwu powiedzieć, że w pierwszej chwili ja też jakoś nie mogłem pozbierać się w swojej pamięci i nie bardzo pamiętałem, cóż to takiego było, no ale od czego jest moje niezłomne archiwum? Oto, proszę państwa, w 2011 roku przebywał w Polsce, zresztą od czasu do czasu tu bywa, bo zdaje się, że jest żonaty z Polką, australijski poeta, taki bard, no także troszkę gitarzysta i śpiewak, Noel Coots. I ów Noel Coots przetłumaczył, pewnie z pomocą małżonki, modlitwę Tadeusza Nalepy na angielski i wykonał ten utwór, nagrał z towarzyszeniem świetnego naszego pianisty Jacka Prokopowicza. No więc modlitwa. Oryginał Tadeusza Nalepy z ulubionego mojego koncertu z 1986 roku i w wersji studyjnej, w wersji Noela Coots'a, Nowozelandczyka z tekstem angielskim.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza wydała mi się na pierwszy rzut oka dosyć ryzykowna. Percy Sledge, ok. Michael Bolton. Ojej, pomyślałem sobie, Michael Bolton. Czy ja w ogóle mam jakiekolwiek nagranie Michaela Boltona? Okazało się, że właśnie nie. No więc musiałem pozyskać utwór When a Man Loves a Woman w wykonaniu tego artysty obdarzonego anielskim głosem. Percy Sledge, oryginał. Wydaje mi się, że to jest taki sztandarowy numer Percy'ego Sledge'a, chociaż przecież miał on w swoim dorobku kilka znakomitych płyt. A jeśli chodzi o Michaela Boltona, no cóż, nie znam jego biografii dogłębnie. Wiem, że o ile Percy Sledge miał numer jeden z tym numerem w 1966 roku, o tyle Michael Bolton pojawił się na pierwszych miejscach list przebojów z tym, że właśnie nagraniem w ćwierć wieku później, czyli w 1991 roku. No więc dwa razy When a Man Loves a Woman, Percy Sledge i Michael Bolton.

Jak wspominałem na początku tej audycji, pan Andrzej Marchewicz, współautor tego wydania pierwszego odcienia bluesa, jest wielkim fanem Johna Mayera. Nic więc dziwnego, że wśród wybranych przez niego nagrań znalazło się także nagranie Johna Mayera, ale nie jako oryginał, tylko jako tak zwany cover, bo Mama Talk to Your Daughter to jest kompozycja J.B. Lenoira, jednego z tych artystów, których John Mayer bardzo cenił i którego odejście z tego świata w 1967 roku nawet uwiecznił, dedykując JB specjalną pieśń, specjalne nagranie. To była kompozycja Johna Mayera I'm Gonna Fight For You, JB. Zabawną rzeczą jest, o czym piszą kronikarze, że w Ameryce nazwisko tego artysty było wymawiane J.B. Lenoir, natomiast John Mayer wymawiał je z francuska, J.B. Lenoir. No to taka właśnie anegdota. Mama, talk to your daughter, J.B. Lenoir i John Mayer. Mama!

Pięknie kończy swój zestaw pan Andrzej Marchewicz utworem Black Magic Woman. Z tym, że pan Andrzej zaproponował dwie wersje, wersję Santany i Snowy'ego White'a. I tu ja sobie pozwoliłem na lekką korektę. Bo wydawało mi się, że wersja Snowy'ego White'a jest tak wtórna do oryginału, a oryginał to przecież wersja Petera Greena, że postanowiłem zamienić porządek i jako pierwszy ten oryginalny utwór zaprezentować nagranie Petera Greena z grupą Fleetwood Mac, a dopiero potem Santanę. No, myślę, że pan Andrzej mi to wybaczy. A ja, dziękując mu za to piękne zestawienie, kłaniam się także słuchaczkom i słuchaczom. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

dotarł do moich uszu z przesłaniem orkiestry Baobab. Wydany oryginalnie w 1980 roku, teraz wznowiony w wersji analogowej. No i sobie pomyślałem, że warto od czasu do czasu przytaczać nagrania imiennika naszego radia, czyli orkiestry Baobab. Oto jeszcze jedno nagranie z albumu Muhammadu Bamba. Nosi ono tytuł Niałe. Nie wiem, co znaczy Niałe, ale brzmi równie pogodnie jak wszystkie nagrania orkiestra Baobab.

I've been waiting in San Francisco to know.

my phone, waiting for you.

feel better.

Joe Cook. Znacznie starszy od Chrisa Farlow, bo urodzony w 1922 roku, bardzo długo ciągnął swoją karierę, bo odszedł dopiero w 2014. Little Joe Cook, prawdziwe nazwisko Joseph Cook, oscylował pomiędzy gospel, soulem i bluesem. I po prostu dla czystej faktografii chciałbym teraz, żebyśmy wspólnie posłuchali jednego nagrania Little Joe Cooka gdzieś z lat 50. Nagranie to nosi tytuł These Lonely Tears.

Jeśli o mnie chodzi, wolę jednak Chrisa Farlow i pod prawdziwym nazwiskiem, i jeśli chodzi o wykonawcę, bo jego głosisko, bo tak to trzeba określić, ten jego aparat, towarzyszy mi od ponad pół wieku w różnych muzycznych konfiguracjach tego artysty. No a poza tym mam osobisty, sentymentalny stosunek do występów scenicznych Chrisa Farlow, bo miałem kilkakrotnie okazję z nim współpracować w tym sensie, że wychodziłem na scenę i mówiłem dobry wieczór Państwu, a potem ryczałem Chris Farlow. Po raz pierwszy zdarzyło mi się ten bliski kontakt zawrzeć w 2004 roku, kiedy to miesiąc po swoich 64 urodzinach Chris Farlow wystąpił w Warszawie i tak pięknie zaśpiewał swój największy przebój Out of Time.

Chris Farlow jest, jak sądzę, jeszcze do dziś przyjacielem Andrzeja Malcharka, naszego fantastycznego gitarzystę i animatora życia bluesowego ze Szczecina. I on też, na ile pamiętam, był animatorem przyjazdu Chrisa Farlow i występu w Warszawie. Pamiętam, że Chris przyjechał ogromnie zmęczony jakąś bardzo długą podróżą, być może właśnie, że ze Szczecina, i w jednej ze i w którejś zapowiedzi przed kolejną piosenką podczas tego koncertu narzekał strasznie na polskie drogi, ale śpiewał świetnie. Jeszcze jedno nagranie właśnie z tej trasy i z tego koncertu. Blues as blues can get. Chris Farlow.

najpiękniejsze muzyczne wspomnienia jednak mam z Chrisem Farlow jako z członkiem grupy Colosseum. Jego koncert z Colosseum podczas Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte uważam za jedno z najwspanialszych wydarzeń muzycznych, jakiego udało mi się być świadkiem. To był rzeczywiście niezwykły koncert, uczta muzyczna. Rzadko używam tego określenia, ale wydaje mi się, że w tym przypadku jest ono w pełni usprawiedliwione. I tak się przyjemnie składa, że w okolicach 80. urodzin Chrisa Farlow, a ma to miejsce 13 października 2020 roku, ta rocznica urodzin, ukazuje się album zatytułowany Live 71. To jest płyta grupy Colosseum, nawiązująca do owego chyba najsłynniejszego albumu Colosseum, który nosił tytuł Live i został wydany w 1972 roku. A teraz w 2020 ukazuje się zestaw nagrań z tej samej trasy zespołu Colosseum, ale z nieco innych koncertów. To była trasa głównie po brytyjskich kampusach uniwersyteckich. Na tej płycie z 2020 roku jest kilka nagrań koncertowych zarejestrowanych na University of Kent. Nie dość, że to są trochę inne wersje niż te znane z tej słynnej płyty, to występuje tu także jedno nagranie, którego nie znajdziemy na tym oryginale z lat 70. Proponuję w związku z tym teraz Państwu posłuchanie długiej, bo to będzie prawie 23 minuty, wiązanki dwóch nagrań z koncertu Colosseum z 12 lutego 1971 roku z University of Kent. Walking in the Park i to, o którym mówiłem. The Machine Demands a Sacrifice. Oddajmy się misterium muzycznemu grupy Colosseum z Chrisem Farlow jako wokalistą w roli głównej.

Towarzyszący Chrisowi Farlow kobiecy głos w tym nagraniu należy do Anny Gracie, brytyjskiej wokalistki, takiej troszkę bluesowej, troszkę popowej, ale chyba najbardziej związana jest z takim lekkim jazzowym klimatem. Jak ona brzmi solo? No tak po prostu dla porządku posłuchajmy, jak Anna Gracie wykonuje słynną kompozycję Prince'a, Cream.

Zakończymy ten benefis Chrisa Farlow związany z jego 80. rocznicą urodzin duetem, w którym Chrisowi Farlow towarzyszy Van Morrison. Albo może i odwrotnie, że Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow, bo jest to nagranie z płyty firmowanej przez Vana Morrisona. Ale tytuł tej piosenki myślę, że może być hasłem obu tych wykonawców. Born to Sing. Van Morrison i Chris Farlow. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Stevie Ray Vaughan czy Johnny Winter, których uwielbiam, no ale większość jest mi obca. Jak zawsze ciekaw jestem pańskiego wyboru i mam nadzieję, że słuchaczom też coś przypadnie do gustu. No więc kiedy zapoznałem się z listą Mario, to już wiem, że przypadnie państwo do gustu, nawet jeżeli nie są państwo zwolennikami wyłącznie akustycznego podejścia do grania bluesa na gitarze. Na pozycji numer 1 listy Mario znajduje się Jerome Paxton. Kalifornijczyk, urodzony w 1989 roku, ale z korzeniami z Luizjany. Właśnie dziadek, który urodził się w Luizjanie, natchnął Jerona dobrą bluesową aurą i dziadkowe fascynacje tak głęboko zapadły w duszę Jerona, że postanowił on swoje życie wypełnić też taką misją podtrzymywania bluesowych i bardzo zamierzchłych korzeni we własnej działalności, we własnych nagraniach. Muszę też powiedzieć, że w tym przypadku miałem pewien problem, bo Mario napisał, że chciałby usłyszeć w wykonaniu Jerona Paxtona utwór Too Much Weed. No i proszę sobie wyobrazić, jakie przeżywałem męki, kiedy się okazało, że takiego utworu w mojej bibliotece nie ma. Ale potem się okazało, że drobna literówka tutaj zaważyła, bowiem tytuł tego utworu brzmi nie Too Much Weed, a So Much Weed. I oto on, Jerome Paxton.

Kolejny wykonawca z listy Mario Sowy, Chris Smither. Tutaj mam bardzo osobisty stosunek do nagrań i w ogóle do tego artysty, o czym za chwilkę, bo teraz posłuchajmy nagrania zatytułowanego What They Say, w którym Chrisowi towarzyszy Loudon Wainwright III. Ten utwór pochodzi z wydanego w 2014 roku albumu Still on the Levee. Chris Smither z Loudonem Wainwrightem III.

A teraz pozwolę sobie na lekkie zboczenie z listy patrona, ale zboczenie usprawiedliwione, bowiem chciałem się podzielić moim sentymentalnym wspomnieniem ze spotkaniem z Chrisem Smitherem, a było to przed laty, w 1971 roku. Była to moja pierwsza wizyta na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie właśnie Chris Smither reprezentował Stany Zjednoczone. Poprzedniego roku wydał album zatytułowany I'm a Stranger Too, przywiózł tę płytę ze sobą do Sopotu i obdarował mnie jednym egzemplarzem, a ja mu w zamian sprezentowałem kilka płyt polskich nagrań, w tym chyba dwa albumy Maryli Rodowicz. Z tego albumu zaprezentuję Państwu utwór zatytułowany Love You Like a Man, który dwa lata później przejęła do swojego repertuaru Bonnie Raitt. Tym razem zatytułowała ten utwór Love Like a Man. Oto oryginał w wykonaniu Chrisa Smithera.

Sue Foley jest przede wszystkim jednak znana jako gitarzystka, umownie nazwijmy to, elektryczna. No ale od czasu do czasu też chcę pokazać, że akustyczna forma muzykowania i nagrywania nie jest jej obca. W 2024 roku nagrała album poświęcony bluesowej legendzie, czyli Memphis Mini. Ta płyta nosiła tytuł One Guitar Woman i z niej Sue Foley zagra i zaśpiewa Nothing in Rambling.

I znowu pozwalam sobie na lekkie zboczenie ze szlaku wyznaczonego przez Mario Sowę, bo zażyczył on sobie utwór Thumb a Ride w wykonaniu Big Daddy Wilsona. A ja sobie pomyślałem, że skoro właśnie teraz, czyli jesienią 2025 roku, zakończyły się nagrania do nowego albumu Big Daddy Wilsona z Bartem Szopińskim, że może wybaczy mi Mario i dzięki temu też duet Big Daddy'ego i Bartka Szopińskiego zyska dodatkową, drobną, bo drobną, ale promocję. Oto Bart Szopiński i Big Daddy Wilson w utworze My Imagination.

Kolejny akustyczny gitarzysta to Matt Anderson. Matt Anderson jest Kanadyjczykiem, aktywnym od początku XXI wieku. Na przestrzeni dwudziestolecia 2004-2025 nagrał 16 płyt, więc to artysta niezwykle aktywny. Ma też na swoim koncie szereg wyróżnień w kanadyjskim środowisku bluesowym. Z albumu House to House 2022 rok Matt Anderson zaprezentuje nagranie Other Side of Goodbye.

Kolejna dama na liście Mario Sowy to Rory Block. Podobnie jak Sue Foley, nagranie, które Państwu zaprezentujemy, pochodzi z albumu będącego swojego rodzaju hołdem złożonym przez Rory Block, słynnej Bessie Smith. Album nosił tytuł A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. I z tej płyty Mario wybrał utwór zatytułowany Gimme a Pigfoot and a Bottle of Beer, Rory Block.

Kolejne nagranie to najdłuższy fragment w tej audycji. Mario zaproponował niezwykle dramatyczną kompozycję Warrena Haynesa, oczywiście w jego wykonaniu, z albumu Government Mule zatytułowanego Heavy Load Blues.

z tej współczesności sięgamy teraz do zamierzchłej przeszłości, czyli do płyt Rorego Gallaghera. Album Cleveland Calling zawiera takie oto akustyczne nagranie Rorego. Nosi ono tytuł Should Have Learned My Lesson.

0: that's the kind of song I like to hear. That's about a nice lady, right?
1: A i znowu proszę Mario o wybaczenie, że tym razem troszeczkę zboczę z listy oryginalnej, bowiem na pozycji 10 umieszczone zostało nagranie Deep River Blues, a taki w zasadzie standard muzyki folkowej czy country folkowej z Ameryki. Mario zażyczył sobie wykonanie Doka Watsona, a ja sobie pomyślałem, że warto zaprezentować bardzo współczesne wykonanie i to wykonanie na niezwykle wysokim poziomie. Tommy Emmanuel, uważany przez wielu specjalistów za jednego z najwybitniejszych współczesnych akustycznych gitarzystów, ma w swoim repertuarze oczywiście też Deep River Blues. A w tym nagraniu dodatkową atrakcją jest jeszcze udział głosu ludzkiego należącego do Jasona Isbella. Deep River Blues.

W swoim liście jako taką oczywistą oczywistość wymienił Mario Stevie'ego Raya Vaughana. I teraz przychodzi kolej na nagranie tego właśnie artysty. A nagranie też oczywiście akustyczne, chociaż Stevie Ray przede wszystkim kojarzy nam się z wspaniałym, bardzo autorskim brzmieniem gitary elektrycznej. Utwór nosi tytuł Life by the Drop. I to jest swojego rodzaju hołd złożony przez Stevie'ego Raya jego nauczycielowi i mentorowi z młodości, czyli Doyle'owi Bramhallowi, seniorowi, który skomponował ten utwór. I tutaj w tym miejscu pozwolę sobie zdublować to nagranie, żeby mieli Państwo pełnię obrazu, na czym polegała spuścizna Doyle'a Bramhalla w kontekście działalności Stevie'ego Raya. Stevie Ray, wersja akustyczna, a zaraz potem wersja elektryczna, którą firmuje Doyle Bramhall.

Zbliżamy się powoli do końca listy Mariusowy, naszego patrona, który ułożył program tej audycji. Teraz posłuchamy Erika Johanssona. To przede wszystkim artysta, który jest znany i ceniony jako no, taki trochę nietypowy wirtuoz z kręgu blues rocka czy rock bluesa, ale oczywiście jak każdy wytrawny gitarzysta potrafi także zademonstrować swoją wirtuazerię w wersji akustycznej. Erik Johansson zaprezentuje stary blues Son House'a zatytułowany Death Letter.

Przypominam, że to wydanie pierwszego odcienia Bluesa współredagował nasz zacny patron Mario Sowa, który na zakończenie swojego wyboru zaproponował Johnny'ego Wintera. Oczywiście w wersji akustycznej. Z albumu Third Degree, rok 1986, utwór zatytułowany Bad Girl Blues. Program przygotowany przez naszego patrona, Mario Sowę, zaprezentował Państwu Jan Chojnacki.

Bardzo historycznie dla mnie ważnym numerem związanym z kocią materią jest nagranie Briana O'Gara i jego The Trinity Hen z 1967 roku, nagranie zatytułowane The Black Cat. Nagrania Briana O'Gara z tego właśnie okresu kojarzą się przede wszystkim z głosem Julie Driscoll, a to jest nietypowe, bo nie dość, że Brian O'Gara jest tutaj, tak jak we wszystkich swoich pozostałych realizacjach, no, głównym twórcą muzycznym, czyli brzmienie jego instrumentów klawiszowych dyktuje kształt nagrań, to tutaj jest on również wiodącym wokalistą. Posłuchajmy więc nagrania Black Cat i wzruszmy się. Tu zwracam się do słuchaczek i słuchaczy z mojego pokolenia.

Ten tytuł zawsze wzbudzał ogromną moją sympatię. Walking My Cat Named Dog, czyli spacer z moim kotem, który nazywa się pies. Norma Tenniga, autorka tego utworu i jego wykonawczyni, mieszkała w połowie lat 60. w Nowym Jorku, w takiej części miasta, w której to właściciele apartamentów nie pozwalali, by ich lokatorzy mieli psy. Norma Tenniga musiała się temu podporządkować, no więc nazwała po prostu swojego kotka piesek, dog. I nie dość tego, że nazwała, to jeszcze napisała świetną piosenkę, która stała się w 1966 roku sporym przebojem po obu stronach Atlantyku i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Nie jest to może piosenka stricte bluesowa, ale także kołysząca, więc myślę, że Norma Tenniga ze swoim pięknym głosem pięknie wpasuje się w nasze bielsko-odcieniowe nastroje.

0: Znaczenie czarnego kota, czyli black cat w tradycji wszystkich narodów, no jest powszechnie znane i zazwyczaj kojarzy się jednak z jakimiś przesądami. Stąd też bogato black cat, czyli czarny kot, jest prezentowany w dorobku artystów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, także tych z kręgu bluesa. A myślę, że taka najbardziej znana w kręgu słuchaczek i słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa wersja to jest wersja zaproponowana przez trzech gigantów bluesa, czyli Alberta Collinsa, Roberta Craya i Johnny'ego Copelanda, pochodząca z ich wspólnej płyty zatytułowanej Showdown. Oto właśnie Black Cat Bone w ich wykonaniu.
1: Yeah, Johnny, what's happening, man?
2: What's going on, man?
1: Oh, man, it's all right.
2: Tell me something, Albert. Whatever happened to Hop Wilson, man?
1: Well, Hop left us, man.
2: He did. Well, he sure used to play that guitar over at the Red Lily Q.
1: Yeah, he would lay that steel in his lap. He would get down, man.

Bezdomne koty, takie dzikie, zwane w języku angielskim stray cats, doczekały się no, nie lada wyróżnienia, bo przecież zespół Stray Cats osiągnął szczyty popularności i jawić się może jako główny przedstawiciel kociej muzyki w muzyce współczesnej. Ale nie będziemy dziś słuchać The Stray Cats, tylko utworu, który nawiązuje do tego właśnie określenia. A będzie to nagranie zatytułowane Stray Cats and Wild Dogs, czyli dzikie koty i dzikie psy. A autorem tego nagrania jest no, chyba niespecjalnie znany zespół Big Rooney and the Doghouse. I to jest orkiestra, powiedziałbym, skandynawska, chociaż są tam również Duńczycy, a oni nie zawsze chcą być traktowani jako przedstawiciele Skandynawów. W każdym razie mieszanka norwesko-szwedzko-duńska w roli głównej wokalista Rune Meiren. Przypomnę, nazywają się Big Rooney and the Doghouse i specjalizują się w takich okolicach bluesa, rocka i rockabilly, dodając do tego nietypowych, trochę takich punkowo-garażowych rozwiązań muzycznych. Ale wszystko to brzmi bardzo ciekawie. A więc Stray Cats and Wild Dogs w wykonaniu Big Rooney and the Doghouse.

Uspokójmy teraz nastrój i oddajmy się kołysaniu, które zaproponuje Toni Price. To artystka, która kojarzy w swojej twórczości pięknie folk, blues i trochę nastroju country, ale w tej piosence przede wszystkim zwraca uwagę na relacje między ludzkie i między zwierzęce, które nie zawsze są idylliczne. Cats and Dogs to jest takie określenie angielskie, które wskazuje na to, że panuje między bohaterami danej opowieści niezbyt pokojowy nastrój. Choć muzyka, którą prezentuje Toni Price, powinna zawsze i wywołuje raczej pogodne nastroje.

2007 roku mój ulubiony gitarzysta Ray Cooder zrealizował album zatytułowany My Name is Buddy. To jest taki koncept album, muzyka ze słowami nawiązująca do jednej z największych tragedii ekonomicznych, jaką przeżyły Stany Zjednoczone jeszcze przed II wojną światową. Ale nie będziemy się wgłębiać w szczegóły tej historii, tylko przywołam teraz z tego albumu utwór zatytułowany Red Cat Till I Die, czyli pozostanę czerwonym kotem aż do śmierci. Jednym z bohaterów tej opowieści jest Buddy Red Cat i on właśnie opowiada swoją historię. Ray Cooder.

Teraz będzie pieśń o wielkim czarnym kocie, Big Black Cat. Wykonawczynią jest Sister Pat Hall, artystka w zasadzie kompletnie zapomniana i tak naprawdę w czasie, kiedy występowała, też nie była specjalnie znana, bo ona była wokalistką towarzyszącą w różnych nagraniach Markowi Bolanowi przy realizacji nagrań T-Rex. Mark Bolan postanowił wyprodukować płytę solową Pat Hall i to się udało, ale było to jedyne przedsięwzięcie fonograficzne, które firmowała właśnie Sister Pat Hall. Oto ona i jej wielki czarny kot, Big Black Cat.

Troszkę Bugi też wkradnie się teraz do naszej audycji, a to za sprawą Javiera Vargasa i jego Vargas Blues Band. Na albumie Texas Tango z 1995 roku znalazł się utwór zatytułowany Black Cat Boogie. Vargas Blues Band.

0: należy się chyba także jakiś polski kocio-bluesowy akcent w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa. Zatem zapraszam do wysłuchania Elektrycznego Kota, czyli tytułowego nagrania z albumu zespołu Hot Water. Elektrycznego Kota wymyślił i zaśpiewał Maciek Sobczak.
1: O, trzy.

czy kociarki i kociarze są zadowoleni z tego spotkania z kocią około bluesową muzyką. Ja nie jestem specjalnym wielbicielem kotów, doceniam ich samodzielność i niezależność, ale myślę, że ta porcja około kociej muzyki mogła zadowolić i tych, którzy kochają koty, i tych, którzy mają do nich stosunek, no, powiedziałbym, ambiwalentny. Na zakończenie raz jeszcze wrócimy do owego słynnego Black Cat Bone. Tym razem zinterpretuje ten utwór Shimika Copeland. To będzie nagranie wprost z jej koncertu z Mustik Blues Festival z 2013 roku. Kochajmy kotki, kochajmy pieski, kochajmy wszystkie zwierzątka. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. We gonna see if we can't get a little bit funky. Is that all right with y'all?

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: W Bielszym odcieniu bluesa grono słuchające, a zwłaszcza stałe słuchaczki i słuchaczy tej audycji wita Jan Chojnacki, stały prelegent w tej audycji, występujący i prezentujący ładne nagrania bluesowe. I najlepiej, żeby ta audycja zawsze zaczynała się od czegoś żwawego. No więc będzie żwawo. Sip Slide.
2: Y'all ready?

Sip Slide, nagranie firmowane przez Mr. Sip, który tak naprawdę nazywa się Castro Coleman. Urodził się w 1976 roku w Mississippi, czyli w dobrym miejscu dla bluesowych korzeni. I jest to artysta, który powraca od czasu do czasu nie tylko w nagraniach, ale także i w sposób czysto fizyczny do okolic, w których rodzi się pierwszy odcień Indusa, czyli do Polski. W 2016 roku po raz pierwszy słyszałem go na żywo na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i tam, jak dobrze pamiętam, między innymi wykonał również i tę pieśń If You Got a Good Woman, Mr. Sip.

0: should have kept them when you had them.
1: A teraz, żeby zmienić nieco nastrój i historię i czas, dlaczego tak właśnie zaplanowałem o tym za dłuższą chwilę, posłuchajmy czegoś z zamierzchłej przeszłości, a mianowicie Count Basie Orchestra, sformowana przez Counta Basiego w 1936 roku, no, funkcjonuje do dziś. Funkcjonuje oczywiście już bez samego lidera, ale kontynuuje jego tradycję. Posłuchajmy czegoś z początku działalności Count Basie Orchestra, czyli wielkiego przeboju Memphisa Slima, Every Day I Have the Blues.

No i teraz należą się Państwu wyjaśnienia, dlaczego Mr. Sip i Count Basie w jednej audycji. Otóż w 2024 roku Mr. Sip, czyli Castro Coleman, jest gościem festiwalu Rava Blues i na którymś z portali internetowych wyczytałem, że zaprezentuje się on na tym festiwalu jako laureat nagrody Grammy. I tutaj ja zacząłem szperać i w swojej pamięci, i w pamięci komputerowej i jakoś nigdzie nie mogłem znaleźć śladu, iżby Castro Coleman czy Mr. Sip otrzymał osobiście nagrodę Grammy. Ale głębsze poszukiwania wskazały ślad. Otóż w 2024 roku wśród nagrodzonych nagrodą Grammy pojawiła się Count Basie Orchestra z nagraniem Count Basie Swings The Blues. Kategoria Best Large Jazz Ensemble Album, czyli kategoria najlepszy album rozbudowanego jazzowego zespołu. No rzeczywiście Count Basie Orchestra to współcześnie kilkunastu muzyków, nawet do 16, ale pewnie nadal Państwo nie bardzo wiedzą, jaki to ma związek z Mr. Sip czy z Castro Colemanem. Otóż okazuje się, że do tego nagrania został on zaangażowany jako wokalista i może przede wszystkim gitarzysta. A któż go zaangażował? No więc przede wszystkim lider Count Basie Orchestra, pan Scotty Barnhart, no a także współproducenci, czyli John Burke i nikt inny tylko Steve Jordan, czyli współproducent znany przede wszystkim teraz jako perkusista The Rolling Stones. W zwyczaju artystów, zwłaszcza tych amerykańskich, jest to, że w momencie, kiedy są członkami jakiegokolwiek organizmu muzycznego, którego nagranie dostaje Grammy, oni się uważają za nagrodzonych nagrodą Grammy. No i w ten oto sposób doszedłem do tego, jak Mr. Sip, czyli Castro Coleman, może się cieszyć ową Grammy. Płyta The Count Basie Orchestra, zatytułowana Basie Swings the Blues, to album zresztą bardzo dobry. Posłuchajmy pierwszego nagrania. Nosi ono tytuł Let's Have a Good Time i kompozytorem okazuje się jest właśnie Castro Coleman i on tutaj też śpiewa i gra na swojej gitarce.

wspomnieni wcześniej producenci albumu Basie Swings the Blues zaangażowali spore grono znakomitości bluesowych, które we współczesności określają niejako istotę bluesa XXI wieku. Wśród nich znaleźli się także wielokrotni zdobywcy Grammy, jak chociażby Bobby Rush, który wspólnie z The Count Basie Orchestra zaśpiewał i nagrał Boogie in the Dark.

your man. Kolejne nagranie pochodzące z albumu Basie Swings the Blues to prawdziwe spotkanie na szczycie, bo mamy tutaj aż troje artystów, którzy już w przeszłości zdobywali nagrody Grammy. Oto Buddy Guy, który ma w swoim dorobku 8 nagród Grammy, Charlie Musselwhite, który ma już jedną nagrodę Grammy, no a do tego dołącza jeszcze wielokrotna laureatka Blues Music Awards, pani Shimika Copeland. I w ich wykonaniu The Count Basie Orchestra zaprezentowała słynne I'm a Woman, kompozycje Bo Diddley'a i Coco Taylor.

W repertuarze albumu Basie Swings the Blues, który wykonała The Count Basie Orchestra, znalazło się kilka standardów bluesowych, m.in. słynny Stormy Monday Blues T-Bone Walkera. Ten utwór usłyszymy w wykonaniu Betty LaVette, oczywiście w tle The Count Basie Orchestra.

Jesse. Long after tell me. Wśród zaproszonych przez producentów albumu Basie Swings the Blues artystów znalazł się również Robert Cray. Ciekaw jestem, czy dopisuje on tę nagrodę Grammy także do swojego dorobku, bowiem zanim zaśpiewał razem z The Count Basie Orchestra, miał już w swoim dorobku 5 nagród Grammy. Porozmawiam w tej sprawie z Robertem przy najbliższej okazji, a na razie niech zaśpiewa The Midnight Hour. Ale to nie jest to In the Midnight Hour, które znamy z repertuaru artystów związanych z soulem, tylko jest to kompozycja sama suita, którą zaaranżowała The Count Basie Orchestra.

Taką pośredniczką pomiędzy czystym bluesem, soulem, a współczesnym R&B jest wśród wykonawców albumu Basie Swings the Blues Ledisi. No, bo nie jest to artystka stricte bluesowa, raczej związana z czymś, co mądrzy ludzie nazywają neo-soul, ale niewątpliwie świetnie wkomponowała się w ten zestaw, interpretując Evil Girl Blues, który przed wielu, wielu laty skomponował i nagrał potem Lionel Hampton. Oto Ledisi i The Count Basie Orchestra w nowej wersji Evil Girl Blues.

Niewątpliwie największym dorobkiem nagród Grammy wśród artystów uczestniczących w nagraniu płyty Basie Swings the Blues jest George Benson, który ma już w swoim dorobku 10 nagród Grammy. W jego wykonaniu usłyszymy w towarzystwie The Count Basie Orchestra kompozycję Jacka McDuffa Rock Candy, George Benson.

Sądzę, że Mr. Sip, czyli Castro Coleman, jest w pełni uprawniony do tego, żeby ogłaszać się laureatem nagrody Grammy, bowiem na albumie The Count Basie Orchestra jest on najczęściej wymienianym artystą. Dodatkowo jeszcze wykorzystano w tej płycie dwie jego kompozycje. Pierwsza, otwierająca płytę Let's Have a Good Time, już wybrzmiała w tym spotkaniu z Pierwszym Odcieniem Bluesa, a oto i utwór, którym zamykamy dzisiejsze nasze spotkanie z Count Basie Orchestra, Castro Colemanem, czyli Mr. Sipem. Dirty Mississippi Blues. Oto Mr. Sip i The Count Basie Orchestra. To był Pierwszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: To był zespół Grand Brothers, ale ja chciałem Góreckiej dopytać o genezę samych leniwych.
1: Ponieważ pokłóciliśmy się, kiedy rozmawialiśmy o tytule audycji, że leniwe wakacje, to Sosnowski super wymyślił, żeby dać leniwe na zdjęcie nasze, grafikę, i pomyśleliśmy i pokłóciliśmy się, bo ja mówiłam, że to są pierogi leniwe, a Sosnowski mówi, że kluski leniwe.
0: Nigdy nie widziałem leniwych
1: Ale
0: pierogów.
1: To dlatego, że on nie zna genezy tej potrawy, która jest taka, przynajmniej tak legenda głosi, że pewna leniwa gospodyni miała zrobić pierogi z serem, ale była leniwa i jej się nie chciało, więc wszystko zmieszała i zrobiła leniwe pierogi. Dlatego to są właśnie pierogi, proszę Państwa.
0: Dziękujemy bardzo Góreckiej, ale pozostajemy w kręgu zainteresowań żywnością i spożywaniem pożywienia. Tutaj pośrednio historia zespołu, który chciałbym Państwu zaprezentować, wywodzi się właśnie z takiej sytuacji dosyć mocno wakacyjnej. Proszę sobie wyobrazić taki ogródek z barbecue przy domu studenckim w Seattle i członkowie tego zespołu, który nazywa się The Dip, czyli taki sosik, ale nie taki sosik pomidorowy, tylko na bazie majonezu. To jest właśnie nazwa tego zespołu. Członkowie tego zespołu poznali się podczas właśnie takich imprez, na których jedzono barbecue, czyli mięso z różnymi ostrymi sosami. Piosenka Atlas zespołu The Dip.

A teraz będzie news dla wszystkich osób, które mają już podziurki w nosie muzyki elektronicznej, bo może pojawiło się jakieś światełko w tunelu, bo oto królowa polskiej elektroniki, którą zresztą kocham, Reni Jusis, nagrała płytę, na której prawie nie ma elektroniki, tylko same żywe instrumenty. I jest to płyta z piosenkami francuskimi, którą promuje singiel Le si tombe le fil. Mam nadzieję, że ludzie znający język francuski nie umarli właśnie, którzy słuchają tej audycji. I ten utwór na pewno Państwo możecie kojarzyć też z filmu Tarantino Death Proof. I naszym zdaniem to bardzo, bardzo udana wersja. Zapraszamy.

W dalszym ciągu pozostajemy w trybie retro. O ile na początku roku, w miesiącach takich jak styczeń czy luty, słucham głównie elektroniki albo muzyki, w której ta elektronika wybrzmiała w mniejszym lub większym stopniu, to w wakacje raczej trzymam się rytm bluesa i soulu. I kolejny zespół to zespół, który jest swego rodzaju takim podtrzymywaczem tradycji soulowej, neo-soulowej. Zespół nazywa się St. Paul and the Broken Bones. Ten St. Paul jest bezpośrednim odniesieniem do wokalisty zespołu, który kiedyś dawno, dawno temu miał zostać pastorem. Nie udało się to. Później miał zostać sprzedawcą w sklepie spożywczym, ale w pewnym momencie zaczął zawodowo śpiewać. Przed Państwem St. Paul and the Broken Bones, piosence Apollo.

To już jak tak leżymy sobie na hamaku i słuchamy muzyki, to myślę, że najwyższy czas na to, żeby tą zwisającą nogą pomachać troszeczkę szybciej i dlatego postanowiłam zaproponować utwór Is It True w wykonaniu Tame Impala.

Zespół, który chciałbym Państwu zaprezentować, niestety już nawet nie istnieje, bo nagrał tylko jedną płytę, ale muzyka, którą tworzyli, również wpisywała się w nurt podtrzymywania tradycji soulowej. Zespół nazywa się Fleroy, a piosenka to Down Home Magic.

Cytując klasyka, a teraz coś z zupełnie innej beczki. Wracamy na polskie podwórko i tutaj mamy chłopaka, który nazywa siebie Vito Bambino i to jest lider zespołu Bitamina, który uważam jest naprawdę szalenie zdolną osobą. Naprawdę można aż być zgorszonym, jak dobre teksty pisze ten człowiek w tak młodym wieku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład tekst do piosenki Corteza zatytułowanej Hej Wy napisał właśnie Vito Bambino. Utwór promujący jego solową płytę zatytułowany Rampage teraz bardzo pasuje do tych wakacyjnych klimatów i nawet można sobie troszkę potańczyć.

0: tu.
1: Jak na mnie to można już podziękować, pożegnać i pójść. Po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już boli.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest utwór zatytułowany Chwile ulotne, który powstał i został nagrany w ramach projektu, który nazywa się Albo Inaczej 2. A o genezie tego projektu opowie Państwu wspaniała i jedyna w swoim rodzaju, absolutnie moja ulubiona Górecka.
1: Nie będę Państwu opowiadać o genezie jakoś bardzo, bardzo wnikliwie, ale warto przypomnieć o tym, ponieważ wiele utworów w ramach projektu Albo Inaczej 2 stały się gdzieś tam popularne, to warto przypomnieć, że zaczęło się od Zbigniewa Wodeckiego, który zgodził się wykonać w praktycznie jazzowej aranżacji utwór rapera Pei, zatytułowany Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I to jest niesamowite, jak bardzo ten projekt się rozwinął. Tutaj mamy utwór Paktofoniki, Chwile ulotne. I jacy artyści śpiewają?
0: Cała plejada aktualnych polskich gwiazd, czyli Igor Walaszek, Fismol, Daria Zawiałow, Ralf Kamiński, czyli generalnie śmietanka muzycznego
1: Mówiąc
0: młodego pokolenia.
1: wprost, na bogato. Na bogato, proszę państwa.

0: A teraz będzie ulubiona piosenka z nowej płyty Johna Legenda, ulubiona piosenka Sosnowskiego.
1: I do, I do, I do.

Ja do samego końca będę się trzymał moich ulubionych wakacyjnych rytmów i specjalnie dla Państwa zaśpiewa teraz pochodzący z San Francisco wokalista Kelly Finnegan. Piosenka zaś zatytułowana jest I Called You Back, Baby.

Ponieważ czas naszej audycji jest niezwykle ograniczony, jedynie zapowiem kolejny kawałek, najbardziej słoneczny i najbardziej pogodny utwór Shona Rowa, zatytułowany Desire.

0: Zaczęliśmy w trybie takim neo-retro i zakończymy, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale mamy dzisiaj bardzo dużo nowych kawałków. Najstarszy numer, z tego co się zorientowałam, to chyba 2018 rok, prawda?
1: Fleetway był z 2013, ale tak naprawdę można by odnieść wrażenie, że puszczamy tylko i wyłącznie starą, a nawet czasami bardzo starą muzykę, a to jest wszystko muzyka wykonywana przez młodych, czasami bardzo młodych wykonawców, którzy kontynuują tradycję.
0: I w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, niż pożegnać się z Państwem piosenką zespołu Tisky Brothers, którzy właśnie też są takimi kontynuatorami muzyki retro w jakiś sposób.
1: A zauważyłem, że większość tych kawałków, które puściliśmy, pochodziła no, poza polskimi wykonawcami. To były zespoły pochodzące ze Stanów Zjednoczonych głównie, a tutaj Teski Brothers i Australia.
0: Tak, no Australia nie jest gorsza, proszę Państwa. W Australii mamy bardzo dużo dobrych
1: Pod
0: bandów.
1: wieloma względami jest nawet dużo, dużo lepsza.
0: Nie brnijmy może, ale mamy nadzieję, że miło Państwo z nami spędziliście czas w takim właśnie leniwym trybie. W przyszłym tygodniu postaramy się przygotować dla Państwa audycję, przede wszystkim dla tych, którzy spędzają czas wakacyjny bardziej aktywnie, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że tutaj raczej gibanie się było i wylegiwanie się, ale to też jest nam potrzebne. Naprawdę też każdy, bądźmy ludźmi. Tisky Brothers, Soak Up.
1: Ślicznie Państwu dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali dzisiaj
0: Górecka.
1: oraz Sosnowski.
0: Do
1: Do usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: W XIX wieku, no wprawdzie tuż przed przesileniem, największe sukcesy zaczęła odnosić dopiero wtedy, kiedy była już po 60, czyli w okresie, w którym zaczęła współpracę ze słynnym Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu, a wcześniej w tych nowoorleańskich okolicach grała coś na pograniczu jazzu i kabaretu, bowiem wtedy te dwie estetyki bardzo z sobą były bliskie. Nazywano ją także The Bell Gal, czyli dziewczyną z dzwonkami, bowiem była wprawdzie pianistką, ale do tego jeszcze potrafiła zbudować wokół siebie coś takiego kabaretowego. Mianowicie do swoich podkolanówek przypinała dzwoneczki, które rytmicznie dźwięczały wtedy, kiedy ona rączkami muskała klawisze pianina. Ojej, już widzę, że zaczynam brnąć w jakiś historyczny wywód, a tymczasem przecież Sweet Emma Barrett czeka już przy fortepianie ze swoim Preservation Hall Jazz Band, żeby wykonać piosenkę zatytułowaną Good Man is Hard to Find. A zaraz po niej ma wystąpić Sister Rosetta Tharpe. To już z kolei gigantyczna postać, można powiedzieć, taka, która zbliżyła gospel do bluesa, czy nawet do, można powiedzieć, muzyki popularnej. Sister Rosetta Tharpe była nie tylko wokalistką, ale świetną gitarzystką i do dziś jej popisy gitarowo-choreograficzne wywołują zachwyty. Proszę wrzucić sobie do przeglądarki wizyjnej hasło Sister Rosetta Tharpe i przekonają się Państwo, jak atrakcyjna bywała na scenie. Sister Rosetta Tharpe wykona dzisiaj dla nas cudną piosenkę o dosyć takim spożywczym, powiedziałbym, tytule Two Little Fishes and Five Loaves of Bread, czyli dwie małe rybki i pięć bochenków chleba. Sweet Emma Barrett i Sister Rosetta Tharpe według wyboru pani Joanny z Krakowa.
1: She's gonna do a good man's hard to find.

Przypominam, że słuchają Państwo audycji Fanfary dla Patrona, którą zaprogramowała w znacznej części pani Joanna z Krakowa, jedna z naszych znakomitych patronek. Pani Joanna zanurzyła nas w klasykę bluesa, czy nawet szerzej powiem, w klasykę współczesnej muzyki popularnej, sięgającej korzeniami aż do początków ubiegłego stulecia. Słuchaliśmy dwóch wielkich wykonawczyń z czasu międzywojnia. Mówię o tych wojnach pierwszej i drugiej światowej. To były Sweet Emma Barrett i Sister Rosetta Tharpe, a teraz kolej na męskie bluesowe elektryczne granie, bowiem pani Joanna wybrała jedno z podstawowych nagrań Muddy'ego Watersa. Utwór zatytułowany Blow, Wind, Blow. Zastanawiałem się, którą wersję nagraniową tego utworu zaprezentować, ale sądząc po wcześniejszym wyborze, raczej chyba chodzi o to wersję klasyczną, opokową. No więc ta opokowa wersja to wersja singla, który ukazał się w 1953 roku w historycznym wydawnictwie Chess. I myślę, że to wybór zgodny z ideą programową pani Joanny. Muddy Waters, Blow, Wind, Blow.

muzyczną. Jako pierwszą pan Jerzy ustawił w swoim programie piosenkę Vana Morrisona zatytułowaną If I Ever Needed Someone. W oryginale ta piosenka ukazała się blisko 45 lat temu na albumie His Band and the Street Choir. To był czwarty z kolei album Vana Morrisona, rok 1970. Pan Jerzy wybrał jednak wersję znacznie bardziej współczesną, bowiem płyta duety Vana Morrisona ukazała się w 2015 roku. Van Morrison zgromadził wokół siebie niesłychanie zupełnie doborowe towarzystwo: Taj Mahal, Mark Knopfler, Steve Winwood, Georgie Fame, Natalie Cole, Mick Hucknall, PJ Proby, Jess Stone, George Benson, Bobby Womack, no i właśnie Mavis Staples. I właśnie w wykonaniu tego duetu Mavis Staples, Van Morrison, teraz If I Ever Needed Someone.

nęcąc pana Jerzego możliwością wybrania sobie kilku utworów, które zostaną następnie zaprezentowane w Radiu Baobab, naraziłem go na, jak sam mówi, prawdziwe tortury, bowiem tych nagrań, które ceni i kocha, jest może nieprzebrane, a ja go zmusiłem do wybrania ledwie trzech. Jawi się też pan Jerzy jako romantyk, bo z oceanu nagrań Boba Dylana wybrał utwór bardzo romantyczny. Zresztą zwierzył się w liście do mnie, że ma słabość do meksykańskich, jak to określił, kawałków Boba Dylana. Bob Dylan, Romance in Durango.

Przypominam, że w audycji Fanfary dla Patrona słuchamy dzisiaj wyboru tandemu patronackiego Joanna i Jerzy, mieszkańców Krakowa. Mówiłem już o tym, że pan Jerzy to romantyk, ale też troszeczkę podejrzewam, że pan Jerzy postanowił niezbyt romantycznie, ale wręcz tak praktycznie sprawdzić moje zasoby kolekcjonerskie płytowe i wybrał jeszcze jedno nagranie, dopisując do tego utrudnienie. Tym nagraniem jest utwór zatytułowany New Year's Eve w wykonaniu Warrena Hainsa z albumu Ashes and Dust. Ale nie, żeby to było takie proste, no bo przecież album Ashes and Dust Warrena Hainsa ma każdy, ale pan Jerzy ma wersję specjalną, na której są bonusy. I otóż, żeby mnie sprawdzić, czy ja również mam tę płytę, zażyczył sobie wersję demo akustik z bonusa do płyty Ashes and Dust. Panie Jerzy, mam tę płytę.

Słuchali Państwo audycji Fanfary dla Patrona, której program ułożyli Państwo Joanna i Jerzy z Krakowa. Dziękując moim patronom za ich wkład w podtrzymanie Radia Baobab, dorzucam mojego bonusa. To będzie jeszcze jedna wersja utworu Blow Wind Blow, który wybrała w swojej części pani Joanna. Rok 1969, album Fathers and Sons. Obok Muddy'ego Watersa śmietanka blues rockowego grania tego czasu. Muddy Waters gitara śpiew, Otis Spann fortepian, Mike Bloomfield gitara, Paul Butterfield harmonijka, Donald Dunn gitara basowa i Sam Lay perkusja. Blow, wind, blow.

Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

zaprezentuję Wasze wybory na antenie i do tego oczywiście dorzucę sygnał tradycyjny, czyli fanfary dla patrona i patronki oczywiście też. No a teraz przejdźmy do muzyki i ponieważ sporo nagadałem na początek, to teraz w zasadzie bez większego komentarza. Panie i panowie, The Barnstormers.

Johnny's gone. The Barnstormers to nowa supergrupa, która opublikowała swoje pierwsze dzieło, czyli album płytowy, w maju 2023 roku. W skład tej supergrupy wchodzą Jimmy Barnes, Australijczyk, który jest zaliczany do najwybitniejszych postaci australijskiego rocka od dziesięcioleci. Jest też znakomitością w Wielkiej Brytanii, a popularność pewną też osiągnął i w Stanach Zjednoczonych. Myślę także, że może dzięki bielszemu odcieniowi bluesa ma troszkę chociaż tej popularności w naszym kraju, czyli w Polsce. Poza Jimmy Barnesem, który śpiewa, Jules Holland, jeden z najznakomitszych entertainerów doby współczesnej, głównie pianista specjalizujący się w boogie, no ale także osobowość telewizyjna. Jego brytyjskie telewizyjne show jest popularne na całym świecie, a występy w tym przedstawieniu telewizyjnym są nobilitacją dla każdego artysty, który zostanie zaproszony. Na gitarze w tej supergrupie gra Chris Chaney. To też Australijczyk związany ze środowiskiem rock i rockabilly. Australijskim oczywiście. Na perkusji gra Slim Jim Phantom, znany przede wszystkim jako perkusista The Stray Cats. I wreszcie na basie. Na basie gra Kevin Shirley. Przede wszystkim znany jako niezwykle utalentowany i bardzo poszukiwany producent muzyczny, specjalizujący się w zasadzie, można powiedzieć, w takim twardym, męskim, gitarowym graniu, no bo spod jego opieki producenckiej wyszło wiele znakomitych płyt takich zespołów jak przede wszystkim Iron Maiden, Dream Theater, Aerosmith, Europe. I właśnie pomyślałem sobie, że warto by prześwietlić karierę Kevina Shirley'a, bowiem poza tymi hard and heavy produkcjami ma w swoim dorobku także wiele takich produkcji, które ucieszą każdą fankę i każdego fana bluesa i muzyki okołobluesowej. No to już wiedzą Państwo, że dzisiaj będziemy słuchać nagrań, które wyprodukował Kevin Shirley. Troszkę o jego biografii opowiem za chwilkę, ale dla porządku chciałbym zaprezentować nagranie z jednego z pierwszych albumów, którego produkcją się zajął. Był to rok 1986, kiedy to ukazał się album zatytułowany Killing Floor australijskiego zespołu The Killing Floor.

Tak jak już mówiłem, to troszkę dla porządku, z kronikarskiego obowiązku zaprezentowałem nagranie, no bo to nie jest nic godnego specjalnej uwagi, poza tym, że nawiązuje to do znakomitej twórczości Chestera Bennetta, czyli Howling Wolfa, bo on spopularyzował właśnie to nagranie, Killing Floor. Producentem tego nagrania jest Kevin Shirley, który urodził się w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w 1960 roku. Tam też pracował jako realizator dźwięku, a także troszkę produkował, między innymi właśnie ten zespół Killing Floor. W 1986 roku przeniósł się do Australii. No i tutaj zaczął współpracę ze znakomitościami australijskimi, między innymi z zespołem Cold Chisel, Baby Animals, no czy chociażby z Jimmy Burnsem. Przyjaźń Burnsa i Shirley'a zaowocowała kilkoma wspaniałymi płytami, na których ten australijski wokalista dawał popis swojej żywiołowości. W 1991 roku ukazał się album Soul Deep, zawierający cover versions różnych wspaniałych soulowych przebojów w wykonaniu właśnie Jimmy'ego Burnsa. Ta płyta doczekała się reedycji już w XXI wieku i znalazł się na niej utwór, który chciałbym Państwu z ogromną przyjemnością teraz zaprezentować. To będzie nowa wersja starego utworu Do You Love Me, który ja zwłaszcza zapamiętałem z wykonania zespołu The Declare Five z lat 60. A teraz z ogromną przyjemnością zapowiem, że ten utwór wykonają Jimmy Burns w duecie z Joshem Teskeyem, czyli wokalistą grupy The Teskey Brothers. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. Now I'm back to let you know.

Przyjaźń Kevina Shirley'a z Jimmy Burnsem przeniosła się także na córkę Jimmy'ego, czyli na panią Mahalię Burns, która w 2015 roku zrealizowała album Oh Yeah, The Betty Davis Songbook, zresztą płytę, którą prezentowałem w obszernych odcinkach w Nowalikach spod Baobabu. Przypomnijmy sobie fragmencik krótki tego właśnie albumu. Oto Mahalia Jackson, oto Mahalia Burns ze swoimi The Soulmates w utworze If I'm in luck, I might get picked up. Oczywiście jest to piosenka z repertuaru Betty Davis.

0: Już w latach 90. Kevin Shirley przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, no i tutaj zakotwiczył wśród takich wykonawców jak Aerosmith, Dream Theater, Journey, Rush czy Slayer. No ale my, tak jak już to wspominałem, zajmiemy się jego działalnością w kręgu około bluesowym. W 1999 roku Kevin Shirley wyprodukował By Your Side, album grupy The Black Crowes. Oto jak rozpoczynała się ta płyta. Go faster.
1: Got one, two, so one time, two time, three time, four time. All right, baby.

Na amerykańskim okołobluesowym poletku Kevin Shirley najbardziej chyba związał się i zaprzyjaźnił z Joe Bonamassą, któremu wyprodukował no, chyba z dziesiątkę, jeżeli nie więcej, albumów i studyjnych, i koncertowych. W pewnym momencie także doszło do tego, że Kevin Shirley nie tylko producencko i realizacyjnie przyczynił się do sukcesu płyty, ale także dorzucił swoją autorską działkę do całego dzieła. Oto Deep in the Blues Again, nagranie z albumu Redemption Joe Bonamassy, którego współautorem wspólnie z Tomem Hembridgem i właśnie Joe Bonamassą jest Kevin Shirley.

Na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI wieku John Hyatt dwukrotnie zaprosił do współpracy nad swoimi dużymi płytami Kevina Shirleya. Te albumy to Dirty Jeans and Mudslide Hymns i Mystic Pinball. Sądzę, że w przypadku Hyatta producencka opieka Shirleya bardziej szła w stronę opieki nad brzmieniem, realizacją i stroną techniczną, bo John Hyatt jest bardzo niezależnym twórcą i wielokrotnie sam sobie produkował swoje albumy. Posłuchajmy, jak brzmi jeden z owoców współpracy Kevina Shirleya z Johnem Hyattem. To nagranie z albumu Dirty Jeans and Mudslide Hymns zatytułowane Train to Birmingham.

Za poradą Joe Bonamassy, także pani Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i wokalistka bluesowa, która zdobywała sobie coraz większą popularność także w Stanach Zjednoczonych, podjęła producencką współpracę z Kevinem Shirleyem w 2016 roku. W ten sposób powstał album zatytułowany Wild, a z tej płyty bardzo moim zdaniem udana wersja słynnego Summertime Gershwina w wykonaniu oczywiście Joanne Shaw Taylor.

Najbardziej chyba takim dogłębnie bluesowym współpracownikiem Cabina Shirleya był Robert Cray. Nie na długo, bo to była jedna płyta, Nothing But Love, 2012 rok, no ale świadczy to o tym, że Cabin Shirley, choć kojarzony z hard rockowym środowiskiem, także, jak to się pięknie mówi, czuje bluesa. Oto Robert Cray z albumu Nothing But Love w utworze I'm Done Crying.

Kolejną przedstawicielką takiej crossover music, czyli muzyki, która nie jest do końca zaszufladkowana ani przyporządkowana jakiemuś jednemu wyraźnemu kierunkowi muzycznemu, jest pani Mindy Abbaire, znakomita saksofonistka, także wokalistka, bandliderka, która z zespołem The Bone Shakers nagrała kilka świetnych płyt, zresztą prezentowanych na różnych polach w Radiu Baobab. W 2019 roku Kevin Shirley wyprodukował album No Good Deal. Seven Day Fool to tytuł nagrania, które otwiera ten album. Mindy Abbaire and the Bone Shakers.

No i na koniec tej prezentacji około bluesowych produkcji Gavina Shirley'a George Benson z albumu Walking to New Orleans. To chyba jedna z najbardziej odbiegających od hardrockowego nurtu produkcji Gavina Shirley'a, niemniej jednak uważam bardzo udana. Na tym albumie George Benson popisywał się współczesnymi interpretacjami wielkich i trochę mniejszych przebojów Chucka Berry'ego i Fatsa Domino. Z tego albumu zaproponujemy Państwu spacer do Nowego Orleanu. Walking to New Orleans. George Benson. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Idea rzucona i teraz realizacja. No, tak sobie pomyślałem, że może warto by było pomieszać kantrowców z bluesmenami, bluesmenów z jazzistami, jazzistów z kantrowcami i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie teraz będzie zestaw kilkunastu nagrań, które świadczą o tym, jak pięknie można pomieszać gatunki. Czy to po prostu interpretując po swojemu coś, co na duszy nam leży, czy też korzystając ze współpracy z artystą, który na co dzień jest związany z trochę innym kierunkiem. No ale zacznę od czegoś, co już pewnie wielokrotnie przewijało się w audycjach Radia Baobab, czyli z takim numerem Travisa Tritta, jednego z czołowych reprezentantów muzyki country w latach 90. ubiegłego stulecia, który na swoim albumie Ten Feet Tall and Bulletproof zamieścił utwór, który mówi wiele. No vacation from the blues.

to był Travis Street, który no, tak naprawdę nie dał już potem wiele radości fanom takiego właśnie łączenia gatunków. Natomiast niewątpliwie te gatunki łączył w swojej sztuce świetnie Charlie Daniels, który zresztą kiedyś zaśpiewał wspólnie z Travisem Treatem słynne What I Say, Raya Charlesa, który przecież też łączył w swojej sztuce czasami różne gatunki, jazz, blues i country. Posłuchajmy What I Say, Travis Tritt i Charlie Daniels.

0: Mercy!
1: Fascynacje bluesowe Charlie'ego Danielsa zawsze dawały o sobie znać, nawet na wczesnych jego albumach, ale w 1997 roku zrealizował dużą płytę, którą zatytułował Blueshead, a którą w całości zadedykował swojemu przyjacielowi, który odszedł niespodziewanie w tym tragicznym helikopterowym wypadku, czyli Stevie'emu Ray'owi Vaughan. Oto Charlie Daniels Band z tego właśnie albumu w dwóch nagraniach, oczywiście dedykowanych S.O.V. Tytuły Blueshead i New Orleans Parish Blues. Charlie Daniels Band.

bluesowe koligacje Williego Nelsona, czyli pierwszoplanowej postaci muzyki country XX i XXI wieku, są doskonale znane. W 2000 roku ukazał się album zatytułowany Milk Cow Blues. A na płycie tej towarzyszyli Williemu około bluesowi i bluesowi artyści. Byli to m.in. Kenny Wayne Shepherd, był B.B. King, był Johnny Lang, był Keb Moe, była Susan Tedeschi i Francine Reed, no i był także Dr. John, z którym Willie Nelson w ten oto sposób interpretował Black Knight.

is falling. Oh, how I hate to be

Niewątpliwym objawieniem na country rockowej scenie Stanów Zjednoczonych w XXI wieku był Chris Stapleton. On, i to było objawienie daleko sięgające poza, że tak powiem, getto muzyki country, bo Chris Stapleton stał się objawieniem także dla tych, którzy na co dzień słuchali rocka, a także bluesa. Posłuchajmy trzech nagrań Chrisa Stapletona z lat 2015-2020, w których objawia on swoją w pełni bluesową duszę. Might as well get stoned, Worry Begun i Arkansas. Chris Stapleton.

Chris Stapleton jako gwiazda pierwszej wielkości objechał już parokrotnie Stany Zjednoczone i podczas tych jego tournée towarzyszyli mu jako tak zwani artyści supportujący różni, wydawałoby się nie mniej znani artyści, ale jednak to oni byli tym właśnie supportem. Wśród tych artystów otwierających koncerty Chrisa Stapletona była także formacja Brothers Osborne. To zespół, którego osnowę stanowią dwaj bracia Osborne. TJ Osborne, który jest głównym wokalistą w tym przedsięwzięciu i gra także na gitarze rytmicznej, i John Osborne, z kolei wiodący gitarzysta, pozostający w tle wokalnie. Oczywiście oni stanowią ten front tej muzycznej bandy, ale towarzyszą im także inni muzycy dający pełnię brzmienia przedsięwzięciu muzycznemu o nazwie Brothers Osborne. Jeżeli zechcą Państwo poszukać informacji o Brothers Osborne, czy też dotrzeć w nielicznych już niestety sklepach płytowych do ich płyt, zawsze okaże się, że są oni firmowani jako artyści muzyki country. Ale myślę, że te dwa nagrania, które za chwilę zaprezentuję, mogą świadczyć o tym, że to ich country jest również bardzo mocno osadzone w bluesie. Oto Brothers Osborne w dwóch nagraniach, Shoot Me Straight i All Night.

O ile Brothers Osborne kojarzą się przede wszystkim, jak już wspominałem, z muzyką country, o tyle Hank Williams Jr. to już artysta country rockowy. Ale w 2022 roku napadł na niego bluesowy nastrój i zrealizował album zatytułowany Rich White Honky Blues. I to jest rzeczywiście blues bardzo, bardzo korzenny. Posłuchajmy tytułowego nagrania z tej właśnie płyty. Hank Williams Jr.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

O tej artystce nie będę mówił długo, bo wydaje mi się, że nie ma chyba takiej potrzeby, ale ta piosenka, którą chciałbym Państwu zaproponować, to jest piosenka, od której zawsze dla mnie zaczyna się okres jesienny, muzycznie jesienny. Mówię tutaj o Florence and the Machine, natomiast piosenka zatytułowana jest Dog Days Are Over.

0: W 2009 roku Norah Jones wydała album, z którego właściwie każdy numer pasowałby do dzisiejszej audycji. Album nosi tytuł The Fall. I ja bym chciała dzisiaj zaprezentować Państwu numer zatytułowany Young Blood, który bardzo lubię i jakoś tak naprawdę pasuje mi do jesieni. I do tego takiego motywu przemijania, ale też tego, że zaczyna się coś nowego.
1: Ciężkie mgły o 5 nad ranem.
0: Young Blood, Norah Jones.

O ile w Europie właśnie zaczyna się ten chłodniejszy okres w roku, o tyle w naszej ulubionej Australii już niedługo zaczyna się lato, czego dobitnym dowodem jest piosenka, którą Josh Teskey napisał wraz z Ashem Grunwaldem. I tutaj ku ogromnej mojej uciesze tych dwóch panów planuje wydanie wkrótce wspólnej płyty. Ash Grunwald i Josh Teskey w piosence Thinking About Myself.

A teraz będzie utwór z płyty Natalii Przybysz, która była zatytułowana Prąd i wyszła w 2014 roku. I mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że Natalia Przybysz też lubi płytę Norah Jones The Fall. Bo jakoś taki jest coś, jakiś wspólny vibe w tych dwóch płytach, że tak użyję zagranicznego słowa. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz.

Kolejny wykonawca i kolejna piosenka to będzie doskonały dowód na to, że o ile na wiosnę i podczas lata bardziej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i one są bardziej zbliżone do dźwięków bluesowych, o tyle na jesieni i w zimę mocniej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Teraz chciałbym zaprezentować piosenkę wykonawcy, który sam siebie tytułuje Hozier. Piosenka pochodzi z jego drugiej płyty, a gościnny udział wzięła tutaj niesamowita Mavis Staples. Hozier i Mavis Staples w piosence Nina Cried Power.

Teraz chciałbym zaproponować Państwu bardzo polski akcent tej audycji. Nie wiem dlaczego, ale tuż na początku września i ten okres wydaje mi się trwać gdzieś do połowy października, bardzo często sięgam po płytę niesamowitego moim zdaniem zespołu, który nazywa się Zakopower. To jest taki zespół, który mimo tego, że sięga do tradycji, jest w stanie z tej tradycji wyciągnąć to, co najlepsze, bez ocierania się o tak zwaną cepeliadę, a w tej piosence odnajduje wszystkie te tajemnicze i metafizyczne nuty, które w muzyce ludowej uwielbiam najbardziej. Przed Państwem Zakopower w piosence OBD Maju.

0: Jak Państwo widzicie, na jesień bierze nas na folkowo-ludowe klimaty.
1: A w ogóle nie zaprezentowaliśmy dzisiaj jeszcze ani jednego utworu jazzowego.
0: Bo to jest głęboka jesień, skierowana w stronę zimy, a nie wczesna jesień.
1: Jazz jest muzyką jesienną?
0: Nie każdy jazz. Jazz to jest tak pojemne, proszę Państwa, słowo, ale u nas oczywiście wszystko zawsze musimy tak szufladkować. Dajmy sobie trochę przestrzeni. A tymczasem będzie pan, który już gościł na antenie Baobabu w naszej audycji, tylko z inną piosenką, a teraz będzie jego hicior, Like a Hobo, który też jakoś bardzo mi się kojarzy z jesiennymi spacerami. O, Charlie Winston.

0: Teraz robimy taką delikatną, małą, filmową dygresję. Byliśmy ostatnio na nowym filmie Nolana. Ja to muszę się przyznać, że w stosunku do jego sztuki jestem absolutnie bezkrytyczny. I tu chciałbym zapytać, czy Góreckiej podobał się ów film, który zatytułowany jest Tenet?
1: Musielibyśmy chyba oddzielną audycję stworzyć filmową, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem okropnym widzem, który nigdy nie mówi, że mu się podobało albo nie, tylko od razu zaczyna mówić, co mu się podobało, a co nie. To mogłoby trochę potrwać. Ale warto na pewno wybrać się do kina, bo jest to film wybitnie kinowy i z bardzo mocną muzyką, z bardzo efektownym obrazem i jestem przekonana, że oglądanie tego filmu na telewizorze to jest minus 60% przyjemności.
0: Wracając więc do muzyki z tego filmu, tu muszę przyznać, że od pierwszych dźwięków byłem absolutnie oczarowany i pomyślałem sobie, jak to pięknie Hans Zimmer napisał muzykę dla Nolana, ponieważ to są wieloletni współpracownicy. Natomiast tuż przy napisach końcowych okazało się, że muzykę do filmu Tenet skomponował wcale nie Hans Zimmer, tylko Ludwig Göransson. I tutaj jak wielkie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że Göransson nie tylko napisał muzykę do filmu Tenet, nie tylko napisał muzykę do jednego z moich ulubionych filmów o superbohaterach, czyli do Czarnej Pantery, ale również produkował dwie ostatnie płyty Childisha Gambino. Jedną z piosenek Childisha, którą właśnie wyprodukował Ludwig Göransson, jest piosenka zatytułowana Red Bone.

0: A teraz będzie optymistyczny akcent, taki chyba kojący, bo to w ogóle tak wczesna jesień mi się tak kojarzy z taką kojącą muzyką. I teraz będzie utwór, który uważam za jeden z najpiękniejszych utworów o naszym kraju. I kojarzy mi się właśnie z tą złotą polską jesienią i o tym, że ta Polska naprawdę jest bardzo piękna, nie sądzisz, Sosnowski?
1: Nigdy nie twierdziłem inaczej. Uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.
0: Utwór Nosowskiej, Polska. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18:00 i na kolejne wydanie w piątek o 11:00.
1: Z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Help Me, kompozytorzy Sonny Boy Williamson i Willie Dixon. Rok 1963, singiel. Na stronie drugiej tego singla znalazł się utwór zatytułowany Bye Bye Bird. Też w wykonaniu Sonnego Boya Williamsona i też jest to kompozycja tego właśnie artysty i Williego Dixona. A ten początek muzyczny jest zainspirowany listem słuchacza Mario Sowa, który niejednokrotnie już dał znać o swoich gustach bluesowo-muzycznych i stawał się dzięki temu współautorem kilku audycji Bielszy Odcień Bluesa. Tak też będzie i tym razem. Tym razem Mario napisał do mnie dłuższy list, który rozpoczyna się od takich słów. Trafiło mi się kilka dni urlopu i pomyślałem, że warto byłoby wysłać znowu kilka propozycji do pańskiej audycji, czyli do mojej. Tym razem pomyślałem o piosenkach, w których dużą rolę odgrywa harmonijka ustna. Poza gitarą to mój drugi ulubiony instrument w muzyce bluesowej. To wszystko pisze do mnie Mario Sowa. I dalej. Nie będzie to nic odkrywczego, bo większość wymienionych artystów usłyszałem w pańskich audycjach. Pomyślałem też, że dodatkowo poszperam trochę w sieci, poszukam w jakichś serwisach streamingowych i może uda mi się znaleźć jakiegoś artystę, który za często nie gościł w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo na przestrzeni lat takich mistrzów harmonijki przecież było wielu. Czy mi się to udało? To podobno ja mam. To już dodaję od siebie ocenić najlepiej, ale dodaje Mario, jestem też ciekaw opinii słuchaczy. No więc myślę, że te opinie zaczną spływać w miarę rozwoju programu tej audycji, a ja pozwoliłem sobie na drobne modyfikacje listy, którą przedstawił Mario i właśnie zaczynam od tej modyfikacji, a mianowicie od nagrania Bye Bye Bird Sonnego Boya Williamsona, które Mario umieścił pod koniec swojej listy, a ja ze względu chociażby właśnie na wcześniej wspomniane nawiązanie do sygnału Bielszego Odcienia Bluesa, a także ze względu na swojego rodzaju historyczną sekwencję zdarzeń, teraz proponuję jako pierwsze z listy naszego słuchacza, któremu oczywiście należą się też fanfary.

Fanfary dla patrona. Przypominam, że fanfary w tej audycji zabrzmiały dla naszego patrona i współautora tego wydania Bielszego Cienia Bluesa, Mario Sowy. A teraz już słuchamy Sonego Boya Williamsona i nagrania Bye Bye Bird.

Lista, którą Mario przysłał, obejmuje 13 nagrań. Nie wszystkie z teraz prezentowanych będą zgadzały się z tym, co Mario sobie wymyślił, ale będą to ingerencje drobne i myślę, że może troszkę urozmaicające brzmienie tej właśnie audycji. Na pozycji drugiej swojej listy Mario umieścił utwór Rock Island Line i chciał, żeby usłyszeć ten utwór w wykonaniu Sonnego Terry'ego i Browniego McGee. I tutaj pomyślałem sobie, że dokonam drobnej zmiany i zaproponuję bardziej współczesne nagranie, w którym zabrzmi harmonika Sonnego Terry'ego. A będzie to fragment soundtracku z filmu Crossroads, do którego muzykę napisał i skomponował Ry Cooder, i właśnie tytułowe nagranie Crossroads usłyszymy teraz, w którym zabrzmi harmonijka Sonnego Terry'ego.

wśród harmonikarzy, których zaproponował do tego wydania pierwszego odcienia bluesa Mario, jest kilku klasyków. Jednym z nich jest niewątpliwie Junior Wells. Mario proponuje nagranie zatytułowane Cut That Out, które znalazło się na albumie Blues Higbee Town firmowanym właśnie przez Juniora Wellsa.

Myślę, że gdybym ja układał sobie taką godzinną playlistę związaną z moimi ulubionymi wykonawcami bluesa grającymi na harmonice ustnej, nie zabrakłoby w tym zestawie Kima Wilsona. No i okazuje się, że Mario też zadbał o to, żeby Kim Wilson pojawił się w tym zestawie. To będzie dosyć nowe nagranie, bo pochodzące z wydanej w 2025 roku płyty zatytułowanej Slow Burn, ale kompozycja starożytna, też nawiązująca do Sonnego Williamsona. Tytuł Keep Our Business to Yourself, Kim Wilson.

0: Best thing I played all day.
1: Klasyk klasyków, czyli Charlie Musselwhite, jeden z najbardziej znanych, czynnych do dziś harmonijkarzy współczesnych. Rok 2025, album Lookout Highway i z tej płyty nagranie Storm War.

Teraz będzie kolejna moja ingerencja do listy Mario Sowy, który wśród swoich ulubionych harmonijkarzy wymienił także Sugar Blue i chciałby, żeby zaprezentować nagranie Pontiac Blues. A ja sobie pomyślałem, że pójdę trochę innym tropem, ponieważ miałem okazję spotkać się z Sugar Blue podczas jego pierwszej wizyty w Polsce i wtedy było to dosyć świeżo po kontakcie Sugar Blue z Rolling Stonesami, a zwłaszcza z Mickiem Jaggerem, na którego bardzo narzekał, podkreślając absolutnie czysto biznesowe podejście Micka do obecności Sugar Blue w nagraniach utworu Miss You. Wiązało się to głównie z tym, że finanse, które zaproponował Mick Jagger Sugar Blue, były absolutnie nieproporcjonalne do tego, czego mógł się spodziewać harmonikarz. Ale nie będziemy słuchać teraz Miss You z płyt Rolling Stonesów, tylko Miss You przeniesionego przez Sugar Blue do jego własnego repertuaru nagraniowego, bo oto na albumie Blues Blazes w 1994 roku Sugar Blue zaprezentował własną wersję Miss You Jaggera i Richardsa.

Jednym z najbardziej ulubionych harmonikarzy współczesnych, wymienionych przez Mario Sowę, jest Rick Estrin. No i tutaj absolutnie żadnych ingerencji z mojej strony nie będzie, bo Rick Estrin także jest na czele mojej listy współczesnych harmonikarzy. Posłuchamy Ricka Estrina z zespołem The Nightcats z albumu Contemporary i to będzie tytułowe nagranie właśnie z tej płyty.

młode pokolenie harmonikarzy, Will Wild, który w latach 20. tego stulecia dają sobie znać jako jeden z czołowych blues-rockowych harmonikarzy w Europie. Z repertuaru Willa Wild Mario Sowa wybrał utwór zatytułowany Broken Dream Blues.

Wśród swoich ulubionych harmonikarzy Mario Sowa wymienia także Stevena Taylora, choć dodaje, że wydaje mu się, że ten ostatni z bluesem może nie ma wiele wspólnego, ale że Mario lubi, jak on gra, i proponuje nagranie z dyskografii Aerosmith zatytułowane Hangman Jury. No więc tutaj znowu dokonałem pewnej ingerencji, bowiem miałem tę niewątpliwą przyjemność rozmawiać kiedyś ze Stevenem Tylerem. Zapytałem go wówczas, czy nie ma w planach nagrania czysto bluesowej płyty. Tyler odpowiedział, że wprawdzie nie ma zdecydowanego planu w tej sprawie, ale być może to nie jest zły pomysł. I potem okazało się, że w 2004 roku ukazał się album Honking on Bobo, który nie dość, że zawiera mnóstwo oryginalnych, starych, dobrych standardów bluesowych, to jeszcze na okładce tej płyty figuruje jako żywo harmonijka ustna. A w specjalnej edycji temu albumowi towarzyszył także mini instrumencik, czyli maciupeńka harmonijka ustna wykonana specjalnie przez firmę Honera na okoliczność wydania płyty Honking on Bobo. Ta harmonijka brzmi tak. Wybacz, Mario, zatem, że nie posłuchamy tego nagrania Aerosmith, które ty sobie wymyśliłeś, tylko posłuchamy utworu Stop Messing Round z albumu Honking on Bobo, oczywiście z udziałem harmonijki, w którą dmucha Steven Tyler.

Kolejne nagranie to, można powiedzieć, oczywista oczywistość. Wszystkim tym, którzy kochają grupę Can't Hit, sprawimy wspólnie z Mario ogromną przyjemność, przypominając największy chyba przebój zespołu On the Road Again.

W swoim liście do mnie Mario Sowa napisał, że ostatnio zachwycił mnie Michał Kielak, który ze śląską grupą bluesową gościł w jego rodzinnym Jaworznie i tam dali świetny koncert. Potem Mario grzebał w sieci i stwierdził, że dokonania Michała Kielaka są absolutnie niesłychane. I kiedy zobaczył, na ilu płytach ten facet gra, to szczęka mu opadła. Dobrze, że mamy takich artystów, napisał też Mario Sowa. I zaproponował nagranie z albumu wspomnieniowego. To jest taki hołd złożony jednemu z pionierów polskiej harmoniki bluesowej, czyli Ryszardowi Skibie Skibińskiemu. Ten utwór nosi tytuł Wódka Blues.

No i zbliżamy się już teraz do końca programu zaproponowanego przez naszego patrona Mario Sowa. Mario napisał na koniec swojego listu: ostatni utwór na mojej liście ma najmniej wspólnego z bluesem. Nosi on tytuł That's What Friends Are For, ale myślę, że Stevie Wonder na harmonijce zagrał tu świetnie. Absolutnie zgadzam się z tą opinią i z radością przypomnę historyczne nagranie firmowane przez Dionne Warwick z udziałem wielu znakomitości, bo poza Stevie Wonderem usłyszymy tu także Gladys Knight i Eltona Johna. To był pierwszy odcień Bluesa, zredagowany wspólnie przez Mario Sowę i Jana Chojnackiego. That's What Friends Are For, na zakończenie tego wydania Boba.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Clapton. Thank you, Mr. Eric Clapton.
1: Zmienimy teraz dramatycznie nastrój, no i zmienimy też nastawienie nowalijkowe, bo to jest absolutnie nowiutka płyta, która ukaże się na rynku w lecie 2020 roku. I to jest album Mary Chapin Carpenter zatytułowany The Dirt and the Stars. Mary Chapin Carpenter jest artystką, która święciła wielkie triumfy w latach 90. Wtedy czterokrotnie, rok po roku, została nagrodzona nagrodą Grammy jako Best Female Country Vocal Performance. No i wtedy też sprzedawała miliony płyt na całym świecie, złota, platyna i tak dalej, i tak dalej. Nie zaprzestaje Mary Chapin Carpenter swojej działalności nagraniowej, choć zapewne już nie osiąga takich szczytów popularności. I z tej jej tegorocznej płyty wybrałem dwa numery, a wybrałem je dlatego, że w aranżacji tych nagrań słychać pięknie brzmiący Hammond. A Hammond zawsze dodaje każdemu nagraniu, w moim przekonaniu, takiej niesłychanej, przyjemnej dla mojego ucha aury. No więc Mary Chapin Carpenter w dwóch nagraniach z albumu The Dirt and the Stars, American Stooge i Where the Beauty Is.

I kolejna dramatyczna zmiana nastroju i tempa i natężenia, bo to będzie pierwszy utwór sygnalizujący wejście na rynek The Georgia Thunderbolts, zespołu, który ma zasilić znakomity zresztą zestaw artystów, którzy do dziś uprawiają tak zwanego Southern Rocka. The Georgia Thunderbolts zaprezentują się w pierwszym swoim singlu, który nosi tytuł Lend a Hand.

tych nowalikach zmieniamy nastrój co kilka minut. I teraz po tym żywiole do Georgia Thunderbolts absolutna zmiana klimatu. Powrót do katalogu Boba Dylana, ale nie jego katalogu wykonawczego, tylko jego katalogu kompozytorskiego. Emma Swift, młoda australijska wokalistka, nagrała płytkę zatytułowaną Blonde on the Tracks, no, nawiązującą do przynajmniej dwóch tytułów znakomitych albumów Dylana z przeszłości. I tam posłużyła się całkowicie jego twórczością, oczywiście interpretując te nagrania po swojemu. Wybrałem z tej płyty prawie 12-minutową wersję Sad Eyed Lady of the Lowlands. Oto jak kobieta interpretuje ten utwór. Emma Swift.

Kolejny powrót do przeszłości i teraz wystąpi Billy Stewart, wokalista, który swoim głosem rozbawiał mnie wtedy, kiedy święcił swoje największe triumfy i kiedy teraz powrócił z albumem, w którym pojawiają się jego stare przeboje, ponownie wzbudził uśmiech, ale taki uśmiech zadowolony na moim steranym latami obliczu. Największy przebój Billy'ego Stewarta sprzed lat, Summertime, i to w tej tak zwanej długiej wersji, prawie 5-minutowej.

ci, którzy znają dorobek nagraniowy Joe Bonamassy, wiedzą, że album A New Day Now rozpoczynało nagranie Cradle Rock, czyli własna wersja Joe Bonamassy żywiołowego blues rocka Rorego Gallaghera sprzed wielu lat. I pomyślałem sobie, że na zakończenie dzisiejszych nowalijek, choć to nie jest żadna nowalijka, tylko po prostu przypomnienie czegoś pięknego, będzie właśnie Cradle Rock Rorego Gallaghera w oryginalnym nagraniu z 1973 roku. To były nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Tanya, we love you, baby. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Ha, skąd my to znamy?

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80., można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Rayem, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: I tak naprawdę Jimmy Vaughan uważa, że to jest właśnie największa zasługa Eryka Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughan wykonywał i na swoich płytach i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Raya Vaughana, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughan wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story. So

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: Sex is all mine. Bonnie Ray.
1: I love Jimmy Vaughn.
2: I said, hey.

jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Burton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Burton i Jimmy Vaughan.

You Upset My Mind, właśnie zrealizowany podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Wilson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven?

Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughna. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego, gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin i Bobem Dylanem na czele. Także o jego wielkim wpływie na ukształtowanie swojego wyobrażenia o muzyce mówił zawsze Czesław Niemen, nazywając tego artystę Mały Richard. W tej audycji nie posłużę się kanonem najlepszych, najbardziej znanych i tych pomnikowych nagrań Little Richarda, a raczej chciałbym prześledzić, oczywiście w ogromnym skrócie, wpływ, jaki wywarł on swoim życiem artystycznym na artystyczne życie innych wielkich tego muzycznego świata. Ale nie można pominąć choćby jednego podstawowego, pomnikowego, rock'n'rollowo bardzo znaczącego nagrania. Oto jedno z nich. Long Tall Sally. Gonna tell that Mary about Uncle John. He claimed he has a

Long Tall Sally. Singiel z tym nagraniem to była pierwsza płyta, jaką kupił sobie Keith Richards. No a potem przecież Stonesi wielokrotnie krzyżowali swoje artystyczne drogi z Little Richardem. Long Tall Sally zaśpiewał też Paul McCartney, naśladując owo słynne woo i przejmując je na stałe do swojego repertuaru wokalnych popisów. Wspominałem także o tym, że muzycy Led Zeppelin uważali i uważają, jak sądzę, nadal Little Richarda za artystę, który wyznaczył im pewien kierunek. Proszę posłuchać teraz dwóch nagrań starego, bo z 1957 roku, nagrania Little Richarda utworu Keep a Knockin', no i troszkę młodszego, ale też przecież wiekowego, bo z 1971 roku, nagrania Led Zeppelin Rock and Roll. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na introdukcję perkusyjną. Tę oryginalną w nagraniu Little Richarda w wykonaniu Charlesa Connora, no i potem tę również niby oryginalną w wykonaniu Johna Bonhama.

Te wielkie pomnikowe nagrania Little Richarda doczekały się oczywiście setek, jeżeli nie tysięcy różnych innych interpretacji. Myślę też, że teraz, kiedy o tym artyście świat sobie przypomniał, znowu usłyszymy nowe wersje starych numerów Little Richarda. Był też czas, kiedy on sam do swojego królewskiego repertuaru włączał nagrania artystów, którzy wcześniej już w pas mu się kłaniali. Proszę posłuchać krótkiej wiązanki trzech takich piosenek, a będą to Get Rhythm z repertuaru Johnny'ego Casha, Brown Sugar, zapożyczone od The Rolling Stones i na koniec I Saw Her Standing There. Brzmiące trochę tak, jakby sam Little Richard je skomponował i wymyślił, a nie Lennon z McCartneyem.

Little Richard wniósł do świata rock'n'rolla puls niezwykłej energii. I ta energia pulsowała i pulsuje do dzisiaj w repertuarze wielu, wielu wykonawców. Przygotowałem teraz taką pigułę. Będzie to zestaw 8 nagrań wykonawców z bardzo różnych kręgów muzycznych, którzy zafascynowani muzyką Little Richarda poprzez lata dawali tej fascynacji dowód. Kolejno wystąpią w tym bloku amerykańscy wariaci MC5 i Tutti Frutti, James Brown, Kansas City, The Animals, The Girl Can't Help It, Johnny Winter, Slipping and Sliding, Tom Jones, Bamalama Bamaloo, John Lennon, wiązanka Rip It Up i Ready Teddy, Otis Redding, Lucille i na zakończenie Creedence Clearwater Revival, Good Golly, Miss Molly. Bom, bom.

I na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa jeszcze raz wiązanka największych hitów Little Richarda. I to będzie fragment płyty, którą firmowali Delaney and Bonnie and Friends. Wśród tych przyjaciół oczywiście znaczącą rolę odgrywał wówczas Eric Clapton. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki. A teraz Little Richard Medley.

Radio Baobab.

Get Back Beatlesów jest powszechnie uważane za jedną z najbardziej ubluesowionych pieśni skomponowanych przez Lennona McCartneya i wykonywanych przez całą czwórkę. Właśnie, czwórkę. A w tym przypadku to jest piątka, bo to jest jeden z bardzo nielicznych przypadków, kiedy The Beatles zdecydowali się dorzucić do swojej własnej słynnej firmy jeszcze jedno nazwisko. The Beatles with Billy Preston. Bo właśnie w tym przypadku okazało się, że udział Billy'ego Prestona, keyboardzisty i organisty, jest na tyle istotny dla wybrzmienia całości tego dzieła, no, że należało go uwiecznić jako współautora nagrania. Nie kompozycji, tylko nagrania. No i to mi podsunęło taką myśl, że może warto by było przyjrzeć się historycznie różnym znakomitościom sceny muzycznej, tego zazwyczaj drugiego planu, które to znakomitości na przestrzeni półwiecza, czy może nawet już w tej chwili prawie 100 lat, ubarwiali swoją maestrią w nagrania innych artystów, a sami zazwyczaj pozostawali nieco w cieniu. Nawet sobie sporządziłem taką listę tych wykonawców, właśnie Billy Preston, Ian Stewart, Rhys Winans, Chuck Leavell, Alan Price, Nicky Hopkins, no i nasz Wojciech Karolak, czyli znakomici klawiszowcy, którzy sprawiali, że nagrania innych brzmiały bogaciej i bardziej atrakcyjnie, niż gdyby ich nie było. I właśnie to miała być taka audycja, ale kiedy zacząłem sobie przypominać, jakież to bogactwo dźwięków dorzucił do nagrań innych artystów Billy Preston, no to okazało się, że nie można tylko tak naskórkowo potraktować tej sytuacji. No i okazało się, że będzie to audycja głównie poświęcona jednak Billemu Prestonowi, a jej dopełnieniem będzie jeszcze kilka nagrań innego znakomitego keyboardzisty, czyli Iana Stewarta. Zacznijmy od Billego Prestona. Ten jego kontakt z muzykami The Beatles miał też swoją kontynuację już wtedy, kiedy The Beatles chylili się ku rozpadowi, albo już w zasadzie nie istniała czwórka jako zespół. Wydaje się, że najbliższym duchowo i muzycznie spośród czwórki Beatlesów był Billemu Prestonowi George Harrison, co zresztą potwierdziło się w 1970 roku, kiedy to właśnie Harrison został producentem albumu Billego Prestona, płyty zatytułowanej Encouraging Words. Przypomnijmy sobie tytułowe nagranie z tego albumu. Dodatkową atrakcją, myślę, dla słuchaczek i słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa jest to, że w tym nagraniu nie tylko bierze udział George Harrison, ale także Eric Clapton. Encouraging Words, 1970. W roli głównej Billy Preston i jego słynni koledzy.

Oczywiście Billy Preston to nie tylko ten, który towarzyszył innym wielkim tego świata. Przecież miał własne wspaniałe sukcesy, nagrywał własne płyty, otrzymał dwie nagrody Grammy za, no, że tak powiem, własny udział w świecie muzyki. No ale zgodnie z tym założeniem, które sobie dzisiaj przyjąłem, skoncentrujemy się na jego współudziale w sukcesach innych. Teraz już z lat 70. przenieśmy się do XXI stulecia. John Mayall, ja nie pamiętam, czy on we wczesnym okresie swojej działalności korzystał ze współpracy z Billym Prestonem. Być może państwo mi to jakoś wypomną albo przypomną. Ale skoro jesteśmy już w XXI wieku, to przypomnijmy sobie Johna Mayalla z Billym Prestonem z albumu Along for the Ride. Tam znalazły się dwa nagrania, w których właśnie zasadniczą rolę towarzyszącą Johnowi spełniał Billy Preston. Ten utwór nosi tytuł World War Blues.

Te związki sentymentalne i muzyczne Billego Prestona z George'em Harrisonem musiały też znaleźć swoje ujście wtedy, kiedy już po odejściu George'a Harrisona zorganizowano słynny koncert poświęcony jego pamięci. Album Concert for George dokumentuje to wydarzenie, a dwa nagrania na tej wspaniałej zresztą koncertowej płycie są firmowane właśnie przez Billego Prestona. Oto jego wersja Isn't It a Pity?

0: Billy Preston.
1: Wzorem wielu artystów amerykańskich Billy Preston przyznawał się zawsze do gospelowej proweniencji. Zdarzało mu się w późniejszej karierze uczestniczyć też w takich przedsięwzięciach, które nawiązywały do tej zacnej tradycji muzyki amerykańskiej. W 2005 roku Joe Henry, znakomity producent, zresztą też i wykonawca, zorganizował sesję nagraniową, której rezultatem był album zatytułowany I Believe to My Soul. Zgromadził do nagrań kilku znakomitych artystów, którzy zawsze wykazywali się w swoich nagraniach inspiracją muzyką gospel. I z tej płyty pochodzi też wspólne nagranie Billego Prestona i Mavis Staples. Tytuł That's Enough.

0: Bękiem!
1: Jednym z ostatnich kontaktów Billy'ego Prestona z jego dawnymi współpracownikami była płyta Road to Escondido, czyli album wspólny firmowany przez J.J. Cale'a i Erica Claptona, rok 2006. Nie zabrakło też wśród tych nagrań dźwięku organów i innych instrumentów klawiszowych obsługiwanych przez Billy'ego Prestona. A całą płytę rozpoczynał utwór Danger, bardzo nasączony brzmieniem organów Billy'ego Prestona.

Tak jak już mówiłem, druga część tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa będzie przeznaczona wspomnieniu Iana Stewarta, tego nieszczęsnego i niedocenianego przecież oryginalnego członka grupy The Rolling Stones. Management Stonesów uznał, że nie pasuje on ani swoim wyglądem, ani sposobem życia do reszty Stonesów, no i pozostał przez wiele, wiele lat w cieniu, sprawując jednakowoż bardzo istotną rolę kogoś na kształt kierownika muzycznego, no i ubarwiając swoją sztuką pianistyczną wiele nagrań Stonesów. To krótkie wspomnienie o Ianie Stewarcie rozpoczniemy od mojego ulubionego instrumentalnego nagrania Stonesów z czasu, kiedy po raz pierwszy gościli w Chicago i z lubością wykorzystali znakomitą atmosferę i instrumenty, które udostępniło im studio braci Chess, które mieściło się przy South Michigan Avenue 2120. I tak też został zatytułowany ten instrumentalny utwór. 2120 South Michigan Avenue. The Rolling Stones z Ianem Stewartem.

Na chwileczkę odejdziemy teraz od samego bohatera, czyli od Jana Stewarta, żeby posłuchać pochodzącego z 1959 roku nagrania zatytułowanego Oh My Head. Autorem tego utworu jest amerykański rock'n'rollowiec, który wsławił się przede wszystkim swoim wielkim hitem La Bamba, no ale miał też i inne, między innymi właśnie i to, Oh My Head.

Jam Session. Rezultatem tego spotkania było nagranie Boogie with Stu, które, no, zaraz chwileczkę Państwo się przekonają, w zasadzie było powtórzeniem piosenki Richiego Valensa Oh My Head. To nagranie wywołało pewien konflikt prawny nie tylko z samym Valensem, ale i z współautorem tej jego piosenki. Ostatecznie jakoś osiągnięto w tej sprawie porozumienie i na późniejszych wydawnictwach Led Zeppelin wszyscy zainteresowani już zostali zhonorowani jako współautorzy tego utworu. Oto Boogie with Stu, Led Zeppelin z albumu Physical Graffiti.

Poszukując nagrań Jana Stewarta z kręgu poza stonsowego, dotarłem do płyty firmowanej przez niejakiego Briana Knighta. To był gitarzysta i wokalista, który nigdy nie osiągnął jakiegoś większego sukcesu.

ale był dosyć poważany przez uczestników ówczesnej sceny muzycznej i od czasu do czasu zdarzały mu się nagrania ze znajomymi, których świat muzyczny cenił dużo bardziej niż jego samego. Kilkanaście takich nagrań zgromadził na albumie, który zatytułowano Blue Eyed Slide. I tutaj Brian Knight demonstruje swoje umiejętności gitarowe i wokalne w towarzystwie różnych znakomitości, bo poza Ianem Stewartem słyszymy tutaj Charlie'ego Wattsa i Petera Greena. I oto w ich wykonaniu standard naszej bluesowej muzyki, czyli utwór Trouble in Mind.

Przyjaciel Iana Stewarta, Ben Waters, myślę, że kiedyś już zrobiliśmy w pierwszym odcieniu Bluesa prezentację ich wspólnych nagrań, a raczej takiej płyty Bena Watersa, która po śmierci Iana Stewarta miała przypomnieć światu jego istnienie i jego zasługi. W tej płycie współudział wzięli wielcy i bardzo znani muzycy brytyjscy zwłaszcza, ale znalazło się też na tej płycie jedno nagranie, w którym Ben Waters z Ianem Stewartem dali znać o sobie jako o muzycznych braciach. To była stara piosenka Sama Cooka, Bringing on Home to Me. Oto Ben Waters i Ian Stewart.

I na koniec tej audycji, w której mieliśmy dwóch bohaterów, czyli Billy'ego Prestona i Iana Stewarta, jeszcze jedno nagranie Stewarta, tym razem z Georgem Thorogoodem. Tytuł Louie to Frisco. Myślę, że ta moja wstępna idea, która spowodowała, że ten pierwszy odcień bluesa właśnie miał taki kształt, a która przewidywała, że zajmę się innymi wirtuozami instrumentów klawiszowych, którzy przyczyniali się swoją sztuką do sukcesu innych, zaowocuje wkrótce też kolejną audycją z cyklu Pierwszy odcień bluesa. No a dziś jeszcze raz. Ian Stewart, George Thorogood, Louie to Frisco. To był Pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: jest zjawiskiem niezwykłym ze względu na swoją jakość. Po pierwsze, Buddy Guy w fantastycznej formie, po drugie, w rewelacyjnej formie również jego przyjaciel i producent Tom Hambridge. I myślę, że w równym stopniu za niezwykłą wartość tej płyty odpowiadają ci dwaj osobnicy. Buddy Guy jako ktoś, kto firmuje, a Tom Hambridge jako ktoś, kto tę firmę, ten brylant oprawił we wspaniałą ramę. Pomyślałem więc sobie, że skoro taka jest okazja, to podejmę się niezwykłego jak na pierwszy odcień bluesa zadania, żeby przedstawić po prostu całą płytę. A jest to album niezwykle rozbudowany, bo trwa prawie 70 minut, no i zawiera 18 nagrań. Więc to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie dłuższe niż zazwyczaj. Ale ze względu na to, że ta płyta jest świetna, więc zawartość tej audycji będzie równie interesująca. Mam nadzieję. Album rozpoczyna króciutkie, jednominutowe nagranie akustyczne samego Buddy'ego Guya z jego gitarą akustyczną, z Martinem. Tytuł tego utworu Hooker Thing. I to jest, jak na końcu tego krótkiego wstępu muzycznego mówi Buddy Guy, jeden z pierwszych numerów bluesowych, jakie opanował.
1: You ready for me now? Yeah.

0: was laying down, heard my mama and papa talking. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, 'cause it in him and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah. Yeah. That's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
1: Hooker Thing. Taký titul naší, ta kručutká akustičná introdukcja zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done with the Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been There, Done That. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym Stratocasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavell, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od Stonesów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

Numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At?, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

0: looking for you.
1: W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

18 nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddiego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justin i Tommy McDonald. I Got Something For You.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badu Guyowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How blues is that?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli suchy patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa. No i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym suchym patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

stick for a wet rainy day. It Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Love on a Budget to już 10. nagranie z tego albumu. Kompozytor oczywiście Tom Hembridge. Pojawia się ponownie Tal Wilkenfeld na basie, no a do tego także Chuck Lavelle na fortepianie. Love on a Budget.

Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie trwającym minutę Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
2: Thank you, buddy.
1: All right.
0: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.

Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag. Kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavelle. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'.

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.